wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

zdujmy. Jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym w

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

0: Лем зо студія Радіа Руської Бурси. Лем ФМ.
1: Odraz pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podawał mi się bardzo za znymkarz, to jest dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiadłać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskiej Bursy.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze. Teper chciałbym się zwrócić do wszystkich solenizantok i solenizantów, wszystkich tych, co świętują te dni swoje imieniny. No i za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dneska świętują dmedzieńczowa Bernat, Rahapej, Datyw, Leon, Leona, Izabela, Kirył, Frantyszok, Mykołaj, Monika, Sebastian, Teodor, Petrocy, Polian. Kolejny posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu. Dneska świętują dmedzieńczyma Mojsej, Joł, Sawa, Anna, Zuzana, Aleksij, Feodozij, Tymofej, Ilarion, Wasyl, Mykołaj, Aleksandra, Leonty i Lawrenty. Także to wszystkim dnes świętującym solenizantkam ta solenizantam, słuchaczom Radialem FM życzę na mnohy i błahelita krypkoho wam zdrowla, wszystkoho, co sylem zamryjate i zabahnete.

0: Vrtam do vás, zdravé slovače, po muzičnej prerve, teper dúmam sobi, krotko prišla pora na toto, že by sme sobi povíli o tým, že dnes máme jedno netypové švato. Odže dnes medži inčima den futbolisty 10. vrešňa 1972 roka v ričniču zlotoho medalu olimpijského. Polska reprezentácia tot olimpijský medal otrimala, to bolo v 72. roči i z tej pričiny v Polsce, jak raz švatkujeme 10. vrešňa den futbolisty. Okrem toho dnes tiež den švitový den zapobíhania samovbystvam, żeby podkreślać, że ludzkie życie jest najwyższą wartością, no i żebyśmy proto to życie same pro siebie prosto kiedlim znamy, możemy dbać, kiednit, tak żebyśmy znali, że też inni nam chcą pomocy. Dobry, drogi słuchacze, teper dumam, że sobie zrobimy kus muzycznej przerwy. Po ní ja do vás vernu i sobi zazrime do našeho slnečného zgaria kalendária, posmotrime, koli to nám zaran deň sa začne.
1: Sluhajte toj peršej našoj hlasti očka, Lem Kiskoho, narod do radia, Lem FM

0: jeszcze radny suzeran. LM FM. Słuchaj, передавай другим. LM FM.
1: I witajcie po przerwie. Zaraz przedamy 15, już 11 den września. Zaraz schód słońca o godzinie 6.3 minuty, zachód o godzinie 19.01. Znaczy się, że zaraniśnia długość dnia już krótsza od dzisiejszego dnia takoj o 4 minuty, bo dnes den trwał 13 godzin i minutu, a zaraz już 12 godzin i 57 minut.

Drodzy słuchacze, praszczam się, to była audycja 3 świty jak usted dnes, priamo z Wrocławia, hodny były czuty, to był 40. den wereśnia, a za to wieczór, dziękuję wam, ja, redaktor Seweryan Kosowski, do poczucia w sobotu, kiedy poczujecie, zapraszam was, oczywiście, będzie audycja o domasz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Obariančuk. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serča. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariančuk z mojej muki budu piuk.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

myśl, że nie ma Cię w psalmach, litaniach, pieśniach, lamentach.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze, Łemkiwskiego Radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Dobry znate to tu audycję, dobry znate proszę, to będę besida na pewno. No, pojechamy, pidemy, będziemy eksplorować do jaku krasną zakutynu. No, a dneska mamy 94. odcinek Obzeracza i to znaczy, że jesteśmy tak w takiej serii, kole to besiduju pro liczne nacjonalne parki w Polsce. De chneska pojechamy do Drawińskiego Nacjonalnego Parku. Czujete proto to pierwszy raz? No, ja nie dywluśa wam, a to za to, bo faktycznie Drawiński Nacjonalny Park jest prawdopodobno najmniejszy znanym i najmniejszy popularnym posered turystam nacjonalnym parkom w Polsce. No, kole w Tatrach, sztoroka, tam wandrują miliony turystów, tak, w Drawieńskim Nacjonalnym Parku sztoroka jest ich około 40 tysiaci. No właśnie. No i tady tam pojechamy sobie i doznamy się, co tam jest czudowoho. Pierwsze to musimy doznać się, gdzie nachodzi się to nacjonalny park. Dokładnie to na terenie troch województw lubuskiego, zachidniopomorskiego i wielkopolskiego. No i może też z tej przyczyny właśnie nie kojarzymy tamtoho uchla, nie kojarzymy tamtych storon, bo jest daleko do wielkich miast z Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. To park to jest właśnie taka północno-zachidnia zakutyna Polszczy. Nachodzi się na taki drawski nyzyni w kompleksie drawskiej puszczy. Południowa hranycia parku idzie tak paralelnie do dzierżawnej drogi numer 22. No a najbliższym takim wielkim miastom to jest Goziu Wielkopolski, do którego jest około 60 km. Drawiński Nacjonalny Park istnieje już nie od wczoraj, bo od 1990 roku, zatem już ma je bliższe jak 30 roków. No i pokaż to posłuchajmy muzykę, a pak budu wam besidowate proto tu krasną krainu. Bilsze za tym leszam was na paroch minut i wertam piźniejsze.

skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do obserwacza przyrody. Dneska budeme sobie chodyty po terenach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku, który nachodzić się właśnie na Drawskiej Nizyni, która jest częścią urokliwego południowo-polskiego pozeria. Jest to północno-zachodnia Polska, przypominam. Park nachodzi się w samym sercu Drawskiej Puszczy i możemy tam zachopluwać się krasnymi landschaftami glacjalnych sandrowych riwnin. W ciłosty tot park nachodzi się w basenie riki Drawy i od tej riki wziął też swoją nazwę. Takim głównym kruchostołpom toho parku są dwie riki, dokładnie Drawa i jej bars krasnej dopływ płocizna. Płociczna. To te dwie riki płyną przez szeroki pas Sandriu, który wozniknął z piskowykił, który wozniknął może nie piskowykił, a piskił, który były usypany przez wody tajajuczoho ledownika i to te wody spływały ku takiej dawnej, pradawnej pradolini, która nazywała się Toruńsko-Eberswaldzką pradoliną. Lasy, lisy na terenie parku zanimają 83% powierzchni. W bliższości są to buki albo duby z bukami, tyż dost wielo jest sosnowych boriów. 10% powierzchni parku to tyż ozera razem z totyma rikami. Ozer jest wielo, bo około 20, w to tym też nachodzi się tam takie ozero jak Czarnka, a najbliższym ozerom jest ozero Ostrowite. W parku nachodzi się 12 obszar stysłej ochorony, a jeszcze dookoła parku nachodzi się otulina, która ma je powierzchnię 352 kwadratne kilometry. No i właśnie to te rośliny, dyke zwierzęta. No możemy tam stryty się z bardzo cudową przyrodą. Ku zbliższe proniu powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodełżaty.

Słuchate obzeracza przyrody. Chnecka sme w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. W parku, w którym jest krasna rika Drawa, jest druga krasna rika Płociczna, no i jest Velochlisiu, Velochozer. No i każda zakutyna tego parku kryje w sobie dajaku zelenu, taką no ciekawą rzecz. I przyrodnicze bogactwo parku tworiat między innymi wielkie czysło gatunków roślin. Dokładnie 893 gatunki tracheofitiu, 186 gatunków mszakiu, 16 gatunków alg i bilsze jak 200 różnych roślinnych grup. W drawieńskich lisach to sosna dominuje, aż 80% lisnych, takich zalesenych obszar to właśnie sód sosny. Za nią mamy buk, który daje lisom bardzo cudową taką urodu, ale za nim tylem 9% terenu parku. Sód też duby. O, tak, dokładnie, ale ich jeszcze mniejsze jest, lem 3%. No i też możemy najść dajak bachnysty lisy, w których tak dominuje olsza czorna. No i też jest bereza, która rosne to tu, to tam. Możemy dozryty się oriabyny też w drawieńskich puszczach, ale już nie jest tak pospolita jak właśnie chocky, sosna, dub, buk. Tiż na zboczach licznych dolin rosną tak skupiny chraba. No, a jak idę pro zwiriata, to cycariów w parku jest veloch, dokładnie 51 gatunków w lisach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. No, żyją tak cycary jak jeleni, sarny, dyke swyny, ale i też możemy czasem dozryty się wandrujących przez teren parku łosi i żubry. Tiż dost wielka jest populacja boberiu i wydr. Nemało żyje tiż w tych lisach liszok, zajaciu, borsukiu i kun. No a czasem już tak eksperty to i dozrywają się rysił i wolkił. Zatem velo właśnie to tych dykych zwierząt żyje w drawieńskich lisach. No i to jest to wielkie bohactwo tej przyrody. No i właśnie Drawieński Nacjonalny Park jest tak dyki, ale to też zawdzięki temu, że bardzo mało jest o tych turystów tam, ale możemy tam przyjechać, możemy tam wandrować i możemy przede wszystkim eksplorować to tu przyrodę, to region za pomocą kajaka właśnie, bo po rici Drawi możemy pływaty kajakom. I proto tu możliwist powiem wam bilsze o paroch minut.

0: I kraśni proszu do małocho kajakowocho spływu rikom Drawom w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No właśnie, bo kajakary, znaczy to te ludy, które pływają na kajakach, no to one są najbliższą grupą turystów w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No bo jest to ta możliwość pływania riką Drawą i to ta rika jest bardzo taka no krasna, dobra do spływania i też jest tam dost dobra, wielka oferta kajakowych spływił. Bo rika Drawa to ma swoje drzewa na wysokości 150 metrów nad morą w dolinie Piaty Ozer niedaleko Połczyna Zdrój. Płynę przez dwie geograficzne krainy, przez Drawskie Pozerja, de tam przepływat przez Weloch Ozer i pak przez Drawsku Nezynu. Tam już tak wyje się to tarika poseret pomorskich lisiu. Powierzchnia doricza Drawy to je bilsze jak 3000 kwadratnych kilometrów. Kinczyt to tarika swoje życia wpływający do Noteci na wysoti 30 metrów nad morą w okolici Kryża Wielkopolskiego. No i schidni z takimi prawiłami, to rika Drawa w hraniciach Nacjonalnego Parku jest dostępna od 1 sicznia do 15 marca i od 1 lipca do 31 grudnia w chodynach od 9 do 19. Zatem możemy też zimą pływać tą riką. O kiłko ona nie jest pit ledom. Oczywidno, tiż sut limit tak czysła ludy, kotry możut probywaty w jednym czasie na rici i w hraniciach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku jest to czysło 750 osób. Bilsze osób już nie bude maty pozwolenia pływaty rikom. I to na terenie ciłocho parku, kotry mały nie je. Tiż rika Drawa na terenie Nacjonalnego Parku ma różny charakter. Pierwsze to jest taka spokojna, pak kus już joj teczynia robi się takim skorszym. W takim skorym nurti no to pojawiają się też takie powalone dereła. To koryto Drawy pak płynę przez różne łuky i cały czas przez tisz lisy i jest bardzo krute. Ono tisz pity nad wysoki berechy takich szkarb. No i pitkinec to już to taki skory prut Drawy zmienia się na takiej już no leniwy charakter i już dno riki jest bardzo już tak porosnene, da jakie ma pit wodnyma łukamy. Zatem no to te kajakowe spływy Drawą w Nacjonalnym Parku to nie są tak jednolite, ale właśnie mają ciekawy, zmienny charakter i to też jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich, dla turystów, dla kajakarów, dla lubitelów takich atrakcji. No i słuchajcie, no kiedy macie czas, kiedy macie możliwość, to zaochaczam pojechać do Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dał wam taką małą inspirację. I to wszystko na dzisiaj. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję, żeście byli ze mną. Żelam wam przyjemnej reszty dnia i zaochaczam też do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, słuchania pro dalszy inczy nacjonalne parki w Polsce. No i to wszystko. Zatem ostante zdrowy, trzymajcie się i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: LMFM?
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaty LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Także zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Szwarc stratył wszytku arogantyju, kotrom boronył się do teper. Ne perewydził, że tak obernę się sprawa. Znał, że pojedynok ne mynuczy i w nym lem rachujuczy na swoje szczęścia, wydił zachowania swojej czesty. No, jakże, pane kapitan, nyczne odpołiste na moją propozycję? Zwideł sołotkanycz. Nastąpiło dołchie mołczanie. Chcecie, żebym wasze powiednia dostojni nazwał? Nazywajte, odpowił piłchołosą szwarc. Tołdy wypidłota. Ryuk hołosno sołotkanycz. Niedostojny wyznaty się oficyrom. Date mi satysfakcyju za naruszenia mojej czesty, odpowił blidy już kapitan. Przed tym nycz na wasze wyzwania odpowim Risza Juczo. Pozwolte wysłuchaty moho sudu o dwobojach. Ja ich worochom, a to z tej przyczyny, że nyma obrazu mne zaspokoit i krywda wynachorodzena nijak ne bude. Wozmę naszą sprawę, pid rozwachu. Wy albo ja, jeden z nas dwóch, zhynuty musyt. W pierwszym przypadku krywda dziewczatę i piatno neczesty pide zwamy do chrobu. A w drugim wytisz moją krwiu, nie zmyje te piatna swojego charakteru. Wszystkie przyjawne oficyry pizryle za wydymym brakom akceptacji na Iwana, aż i jego szczery przyjaciel pokrywał z niezadowoleniem hołową. To była dogma laika, a nie oficyra. A, boite się? Ryuk Szwarc pić śmichujuczy się i wydjaczy dla się promin na di. Na to to odpołist wam mi sekundant. Ja nie mam diaky tratyty dla was wecesliu. Powił sołotkanycz spokini i obernuwszy się do Rajłowycza wysłowił swoją wolu. Priatelu mi, zrob mi to tu prysłuchu, a drugiego sekundanta pochladaj medże towaryszamy. Na wsiakie wymochy na peret się schadzam. Kto bude moim sekundantom? Takoj doraz zwideł szwarc. Ta wszytkie zobrane oficyry mołczali, aż i joho młodszy towarzysz od stoła otichali się. Hej, pojedyno go w wojennym stani, pry joho strochych paragrafach michmaty zły na ślitkę. Kiet usznych to nie chce się tych opiedniaty tą dyzmuszenej jębyty waszym sekundantom, panie szwarc. Ozwał się na koniec nadporucznik. Ta nie roblu toho za to, żebym mał się za waszego przyjatela, bo jak znate bytynym nie możu, a pidny mam siadano i funkcji dla spełnienia wszystkich wymog prewydzenych dla dwoboju. Ponerze czasu ostawało newelo. Sekundanty schodyli się, żeby pojedynok mał miejsce jeszcze dnes o zachodzi sądzia. Szwarc za to, że w fechtunku wprawlał się lem kus i nemisia na diaty na hosenne dla sebe zawerszynia, był za dwobojom na pistolety. W nadmiernym czysliniu na dwoje szczęścia chcił win, żeby prowadzony win był na amerykański sposób, to je, żeby lem jeden z pistoletiu był nabyty. Ale na to nie schodyli się sekundanty. Dochwaleno się to, że oba protyłnyki z oddalenia 20 kroków powinny na dany znak równoczesno do sebe wystrzelity. Lem dwie godziny ostawało do zachodu sądzia. Sołotkanycz pochosnuwał tot czas na napisanie listu do osób, które były mu osobliwi bliskie. List do matery, w którym krótko praszczał się z nią, win podumawszy poder. Skore, preboli je wtratu, chwarył do sebe.
kiedy z czurzych ust dowiadać się o mojej smerty. Budę przekonana, że schynuję na wojni. Z tym przekonaniem napisał list do bradacza. Najdroższej nianiu, tym sołodkim imenom odzywam się do was, czym prachnu wysłowyty moju syniusku lubą do was. Waszej wolę z najwekszą radistiu prachnu się powynuwaty. Syrotisz to stoit na porozi smerty dwakrat myło, że maje widcia i czuje, że je jeszcze na świti chtosy, kto zapłacze po jeho wtrati. Ta z tą czastiu waszej woli, podle kotroj małbojem, pryniaty wasz majetok za swi schody tysiane morzu. Prekonany jem, że z wojny, szto predomną żywej ne wejdu. Serce powidat mi o tym. Do czego prydast się majetok mrtwomu? Wasze błahosłowlinia je w dneśnim moim położeniu prydatniejsze, najpotrzebniejsze. Pobłahosłowte syna najdroższej nianiu, a majetok oddajte w ruky toj, lubo kotroj ne ostyła i szczeciłką w grudziach, bo ne dumam, że w waszym sercu ne naszła się zakutyna, z kotroj imeno waszoj diłk myłym od hołosą by się ne ozywało. Probaczte mi, adże, to brat o sestru prosyt, na kiłko było jej prowyny, na tiłko najbudę i waszej myłosty. Przypomnijte soj jewangelskoho widcia, kotry radował się z powernienia syna, kotroho już za mertwoho mał. Spełnienia moho żelania budę dokazą, że mia kochate. To ostatnie, predsmertne żelania syna, kotry w poślednich chwilach swoho życia nie prestaje błahosłowyty imena tak myłostywoho i kochanoho widcia. Drugi list był do Maryczki. Z tym, kotryj tebe tak pidło zwiół, pisał win, nieszczęsnym przypadkom jem się zyszął. Byłbym niewiernym bratom, kiedybym nie obstał za cześciu sestry. Przyszło me dżenamy do zawady i o pił chodyny budemy się pojedynku łaty. Koli wosmesz do róg tot list, by ty może ne budesz już mała brata. Rado żertwuju życia za twoją cześć, ale i tołdy, kole bym wyszał żywy z pojedynku, czekat mia syrochi wojennej sud, a z nim tisz ne incze jak smert. Zresztą, kole bym da jakim cudom ostał przy życiu i tołdy nit inczoho wychodu, jak popraszczaty się z tobą na wik, bo to ta ruka, kotra wyderła życia twomu kochanomu, nie może tebe do sercia prychornuty. Ty odipchłaby ju z odrazą. Tak praszczaj na wikę, a pryboci swoho widcia, kotry toto soj pewniu dast się czeres mene na twoju hosen obłahaty, spomnij imeno swoho brata. Dokładnie z wybytią naznaczonej chodyny oba soperniki wraz z sekundantami jawili się na domowlenym miejscu. Czy możliwym je iszczy, moi panowe, pochody tysia? Zwidał dla formalności nadporucznik. Czy zaszła zgoda? Medże tyma, kotry za chwilu majut wystrzelity do sebe? Doznate się toho w następnym odcinku. A na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Już mamy wieczór piatny, 11. dzień września 2026 roku. No i zaczynamy audycję Tryświty. Dneska mamy odcinek numer 1233. No i zaczynamy. Zaczynamy przez najbliższą godzinę z kusoczką budu na anteni. Puszczaty wam muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, w różnych klimatach. No, dneska to tak, przez połowę programu to mam dla was pyrychtowaną muzyku, kotroj tworci nazywają się na bukwu A. No i właśnie słuchaliśmy perszu taką śpiwanku na początek. To była artystka Abiana z Afryki, z Gany. Dokładnie czuliśmy muzyku pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dalsze na bukwu A. Alice, taki artysta z Albanii. To będzie śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy mama. Pak puszczu wam z Finlandii artystu pidna z wyską Artu Viskari i to będzie śpiwanka pidna hołowką Sirpa. Zatim perednamy klimaty tak z Albanii, z Finlandii, no a pak, sztono, wertam z dalszą besidą.

Skinčyła się muzyczna perwa, drochy słuchaczy, trwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy fińskoj śpiwanki, której autorom jest Artu Viskar i utwirmał na hołowok Sirpa. Rańsze pustyłuję wam albańską śpiwanku artysty Alice. To była śpiwanka pidna hołowkom Nan. No i dobri, doskonali już znamy, jaka chneska jest data, 11 den września 2026 roku. I to chneszni den jest 254 dniom roka, prochodyt 37 tyżden, a do Sylwestra mamy jeszcze 111 dny. No i a jak idę pro dny, a dokładniej dołhist dnia, to już prawi sme z takim staną, że den jest riwnej noczy. Schid sąciachneska był w Warszawie o 6.04, a zachid o 19.01. Den chneska mał dołhist 12 hodyn 57 minut. Chneska den był dłużej od najkorotszego dnia wróci o 5 hodyn i 15 minut, a korotszy od najdłuższego o 3 hodyny i 50 minut. Do osennej równonoczy mamy jeszcze 12 dny. No a teper produżajmy muzyczną podróż. Dalsze mamy tworciu, muzycznych tworciu na bukwu A. I była Finlandia, była Albania, to teper Islandia, Ashgeir, takoho artystu posłuchamy, to bude śpiwanka pidna hołówką Myndir, a pak bude na A, ensemble Auli z Latwii, posłuchamy folkowocho muzycznoho kusoczka pidna hołówką Ozolini.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

To był ansambl z Latwii. Słuchali ste śpiwankę Auli, pidnahołowką Ozolini. Rańsze pustył jem wam artystu z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka pidnahołowką Myndir. Chneska jednacetoho wereśnia mamy riczniciu smerty bardzo ważnej persony człowieka, żeny dla rusynskoho naroda. Chneska jest ricznicia smerty Justyny Maciaszowskoj, która rodyła się jak Justyna Kędziowa. Wrodyła się Justyna 27 marca 1931 roku w selu Oriabyna. Jest to okres Stara Lubownia, a wmerła 11 września 2018 roku w Priaszowi. No i chneska mamy w 8 liczniciu jej smerty. Justynę Maciaszowską pamiętamy jak rusyńską pisatelkę z Priaszyłskiej Rusy. Napisała Justyna Weloch Knyżok, tak z gatunki prozy, jak i Weloch Poezji. No i przede wszystkim Justyna Maciaszowska tworzyła to tu literaturę w takiej chowirci swojego rodnego seła. Bo trzeba dopowiedzieć, że Oriabyna to nachodzi się bardzo na zachodzie już to tych terenów zaselenych Rusynami Łemkami. Je to jak dobry tak kojariu z mapy, no i jeszcze barże na zachód, jak na premier Szlachtowa czy Jawirk. No i to warto pamiętać pro to tu osobu, pro Justynę Maciaszowską i może też właśnie zainteresować się jej twórczością. Dneska też mamy datu inczoj podii, którą na pewno dumate, no na pewno znate jakoj, ale to jeszcze nie budu prodążaty tej temy. Posłuchamy kus muzykę, a pak budu besiduwaty właśnie pro zamachy z 11 września 2001 roku. Poklasz to jeszcze prodążamy muzyku na bukwu A, peredwamy z Madziar, ansambl Au revoir, śpiwanka Majena Hołowok, Sorgowi Rok, a pak posłuchamy ansamblu z bliskoho schidu, to bude ansambl Ała i śpiwanka Pidna Hołowką, Jafe Einakim.

Tyrwat, program Try Świty, besiduje wam Jakub Zygmunt, skinczyła się muzyczna perwa. Słuchaliśmy dwóch śpiwanok, przed chwilką to była muzyka po hebrajsku. Dokładnie pustyłem wam ensemble Ała i śpiwanku Jafe Einakim. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki ensemblu Au Revoir, śpiwanka mała na hołowok Sorgo Virok. No i drochy słuchaczy, dneska mamy też ryczniciu bardzo ważną i poważną i tragiczną podii z 11 września 2001 roku. Tołdy właśnie prochodyła taka seria czterech skoordynowanych terrorystycznych ataków, które były wedeny paramilitarną islamską terrorystyczną organizacją Al-Kaida proti Zjednoczonym Sztatom Ameryki. Wszystko prochodyło w rano 11 września w wtorek na terytorii Zjednoczonych Sztatów i to za pomocą uprowadzonych pasażerskich samolotów. Sprawdzamy tej katastrofy, tego zamachu. Były przedstawnik organizacji Al-Kaida, który opanowali samoloty, dokładnie cztery samoloty i skierowali je na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, ta i na budynki Pentagonu. W każdej z grup napastników w każdym z samolotów z tych czterech był przynajmniej jeden z zamachowców, który znał pilotowaty samoloty, tak w zahale. Cilu zamachowców było skierowania samolotu na takie budynki, które są symbolem Zjednoczonych Sztatów, ich sił, ich mocy i zrobienia też za to masowych strat w ludziach i ciłoj albo poczasty destrukcji budynku. No i były uprowadzone cztery samoloty, ale tak dwa to uderzyli w wieżę World Trade Center. Trzeci samolot wbił się w zachodnie krzyło Pentagonu. No a jak idę pro czwarty samolot, to atak nie powiał się z uwagi na to, że pasażery bardzo takim obronnym zachowaniem wykazali się na pokładzie samolotu. No i przez to zamachowci nie uśpili zaatakować. Prawdopodobno szło pro atak na biłą chyżu, na biły dom, no ale zawdzięki właśnie takiej obronnej postawie pasażerów to maszyna rozbyła się po prostu na pole w Pensylwanii. No i dochneska jest to bardzo tragiczne, dochneska jest to bardzo często i sztoroka wspominana katastrofa, tragedia i kotra w żytelach Ameryki zrobiła wielką traumę. No i też jak skutek tej tragedii, też no, zmieniły się jakie procedury na premier na lotniskach. Teper mamy to te kontrole bezpieki i różne inne bardzo tak ważne, tak detalne procedury kontroli nie na lotniskach, ale i na autobusowych, na żelaznicznych dworciach. No, po prostu trzeba było tak wwieść takie reguły. Zatem, no może tylko pro to zamach z 2001 roku, to już 25 roki, dneska mamy 25 roczniciu tej tragedii, ale może już podążajmy z muzyką, posłuchajmy czochosy, a pak wosmu was na ekskursję do dalszej zakutyny świta, pojechamy do Ekwadoru. Ale poklasz to, przed wami Basia Giewont i śpiwanka Pidna Hołowką Gromnica w polskim języku. To będzie śpiwanka, a pak po francusku poczujemy Benamazu i Pom, to będzie śpiwanka Żatont.

To był Ben Mazu i Pom. Słuchaliśmy francuskiego duetu i śpiwanki pod nazwą Żatąd. A раньше puściłem wam polską artystkę Basiu Giewont i jej śpiwanku pod nazwą Gromnica. Jakiem zapowił, beru was na małą ekskursję do Ekwadoru. Ekwador, no właśnie, jakbyście powili to po łemkiwsku, jest to derżawa w południowej Ameryce, która nachodzi się nad spokojnym oceanem. Jest to jedna z czterech derżaw, jakie wozniknęły w rezultacie rozpadu Wielkiej Kolumbii w 1830 roku. Stolicą Ekwadoru jest miasto Quito, a besidują tam w tej derżawie po hiszpańsku, podobno jak i w okremnych południowoamerykańskich derżawach z wyjątką Brazylii, Gujany, Surinamu i francuskiej Gujany. W Ekwadorii żyje bliżej jak 17 milionów ludzi, a powierzchnia derżawy to 286 tysiące kwadratnych kilometrów i jest to kus mniejsze jak powierzchnia Polski. Ekwador w hiszpańskim języku to znaczy równek. No i właśnie z tej przyczyny tak nazywa się to ta derżawa. W pres Ekwador idą Andy, bars wielki i najdłuższy w oświti chirski chrbet. No i w Andach są wysokie chory, są i wulkany. Najwyższą chorą na terytorii Ekwadoru jest Chimborazo, ma je 3267 metrów nad morą. No ale w to tych chorach, jak i tyż na nyzynach, rosnę weloch lisił. I lisy porastają 40% powierzchni Ekwadoru. Nacjonalnym zwierzią Ekwadoru jest kondor wielki. A jak idę pro nacjonalne drewo, to jest to kinhona pubescens. Możemy powiedzieć, że to jest chinowe drewo, chinowec, tak możemy perewesty, a właśnie po latynsku to chinhona pubescens. Jest to taka roślina, która, no wychladę jak takie, to tropikalne drewo i rosnę ona tylko w Andach na obszarze od Wenezueli po Boliwiu. No i właśnie bars velo pubescens chinhona, toho chinowcia, jest w Ekwadorii. Oczywiście pro Ekwador to jeszcze wieloch innych ciekawych faktów możemy możu wam peredaty. No i mam jeszcze paroch takich ciekawostok, ale to może na późniejsze. Lyszam, posłuchamy muzyki, perednamy muzyczna pererwa. Posłuchamy muzyku z Tajlandii. To bude ensemble Karabao i śpiwanka Made in Thailand. A pak puszczu wam muzyku z animacji Chłopi, to bude utwir pidna hołowką Zapusty.

Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchali ste dwóch śpiwanok. Przed chwilką to był utwór z animacji Chłopi. Tot muzycznej utwór mał na hołowok Zapusty. Rańsze słuchali sme ensemblu Karabao z Tajlandii. To była śpiwanka pidna hołowką Made in Thailand. Ale już leszamy Chłopił, leszamy Tajlandiu, wertamy do Ekwadoru. Ekwador to je bardzo ciekawa drżawa. Jak już jem powił, tam sud Andy. Przez ciłu drżawu od północna południe idę tot Chirskej Hrbet. No i tam też sud wulkany. Na premier nachodzi się wulkan Cotopaxi. Nachodzi się win na południe od stoleci Kito i jest jednym z najwyższych aktywnych wulkanów. W oświti ma je wysotu 5897 metrów. Je naprawdę bardzo, bardzo wielkim wulkanom. No ale też już jem wam zdradził, że to nie jest, że jest incza jeszcze chora wulkani, która jest wyższa jak Cotopaxi. Jest to chora Chimborazo. Ma je wysotu 6267 metrów nad morą i jest to najbardziej oddalona toczka od seredyny Zemly, a to z tej przyczyny, z toho względu, że to ta chora nachodzi się na Riwniku, a na Riwniku możemy powiedzieć, że dystans od powierzchni planety do seredyny planety, do jadra, jest najbliższy. Zatem no, na najwyższej chori, na Riwniku, no to będzie najdłuższy tot dystans do seredyny Ziemi. No, to jest taka bardzo już niszowa ciekawostka, ale jak jesteś zainteresowany właśnie geografią, to warto znać prototu choru Chimborazo. A jak idę pro tak może bardziej tak żywy ciekawostki związane z biologią, z żywym świtem, no to w Ekwadorii żyje bilszyst gatunkiu żab, jak sud w oświti. No, tam jest tak wielo wilchoty, sud chory, sud nyzyny, za tym jest zliżne ciuwania krajobrazju, landschaftiu, no i za to te żaby to rosną i żyją przede wszystkim właśnie bardzo bohato i w wielkich czysłostach i też wieloch gatunkiu. Też żyją w Ekwadorii netopiry. No ale netopiry to my znamy i z Polski, ale są też tak netopiry wampiry, które właśnie idiat krow. I trzy gatunki netopiriu wampiriu, jak w Zahali znamy w oświti, to właśnie był odkryty w Ekwadorii. Za tym tunelem możemy striczaty się z żabami w ekwadorskiej przyrodzie, ale i też z bars netypowyma netopiramy. No ale może już tylko to tych besit, tylko opowisty pro Ekwador. Posłuchamy kus muzykę. Przed wami połem kiwski w kińcy chnyska budularowy bracia. To bude śpiwanka dokładniej pidna hołowką, pid oblaczką.

Słuchali z ansamblu Dolarowy Bracie, to była śpiewanka Pit Oblaczką. Przed przerwą skończył jem małą lekcję pro Ekwador, pro derżawu w Ameryce Południowej, która nachodzi się nad spokojnym okanem i je bardzo ciekawa pit takim geograficznym, turystycznym tiszku z wschliadą. Drodzy słuchacze, mamy dneska piatnyciu i w piatnyci to tak w zahali idą też obzeracze przyrody. Poklasz to, mamy jeszcze taki niski sezon, możemy powisty. Idą powtórzenia poprzedniego sezonu, ale to się kolesy skinczyt i pitkinec żołdnia wertajut nowy odtynk obzeracza przyrody. No, koli dokładni, to ja jeszcze wam nie jem w syle powisty, ale może ty by ty pewny ma, że odkincia żołdnia to już w piatnyciu o 13 chodyni bude premierowy odtynok dalszej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude byś da w najnowszym sezonie? To zas może już wam zdradzę, bo mam taką konkretną dumku, budu besidowaty pro geologiu, ale nie budy to taka besida pro da jak konkretny geograficzny miścia, pro da jak lokalizacji, pro rezerwaty przyrody, ale budy pro teoriu. Może właśnie trzeba objasnyty łemkiwskomu, ale inny lem narodowy, czym je geologia, czym je skała, czym je minerał i czym są tutaj jak geologiczne procesy. Zatem właśnie budu tak bardzo teoretyczni, ale z prymirami z Karpat, z Łemkowyny, z Polszczy, z Zachali, z Europy, też budu dilety się. Tak, żeby to wszystko było w bardzo obrazowym, w obrazowej sposób wkazane, powidzene wam. No i przede wszystkim, żeby było ciekawe. No ale to tiłko reklamy obzeracza przyrody, przed nami jeszcze kus muzyki, połem kiwskiego się pałka, puszczam wam teper śpiwanku, pidna hołowką, chyla.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Moi drodzy słuchacze, słuchali jesteś piwank Pidna Hołowką Hylla. Autorką toho muzycznego utworu jest Gosia Pałka. I to też była poślednia śpiwanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtił. Przypomnę, mały smechneska odcinek numer 1233. Tylko smerazy już razem z Sewerianą i Demką byśduwali wam w wieczer po 20 chodyni od poniedziałka do piatnyci od września 2020 roku. Już bliższe jak 6 roki usme z wami i poklasz to nycz nie zmieniać się. No i to wszystko na chneska, zatim dziękuję wam serdecznie za uwachu, żelam wam przyjemnej reszty wieczera, odpoczajte i majte dobry weekend z krasną chwilą, no w zachale de odkal na słuchate, de żyjete, no to ta chwila bude riżna. No ale to już wszystko, nycz bilsze nebyś iduju, trymajte się, ostante zdrowy, spokojnej noczy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świty, wieczerą.
3: Jeden,
4: dwa,
1: trzy.
4: Na trzy głosy
3: w radiu
1: LEM FM.
4: Trzy świty
3: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

A teraz na koniec programu taka wściekła ze ślizeczki Polka Galopka, Polka Galopka, Polka Galopka. Hula tylko cztery pory, Kuba, Sobek, Wojtek, Solarz i ja, więcej ani jeden Bobitka.